0: vale.
1: Ah, igama lami uvele bahleke. Mangivela bonke bahleke mangishaye iphondo lami.
0: Awushaye ngezo mfana wami, awuphela kulo.